afei mpɛsɛ mefa saa kwan so nkamfo Yesu Kristo nkyerɛ wo. Sɛ wonim Kristo a woayera, enti mpɛsɛ wode w'akoma ne w'adwene ka saa asɛm yi adi m'akyi. Megye di sɛ Yesu Kristo yɛ Nyame ba. Mebɔ ne nti na ɔbɛwuiɛ. Mebimbo nti na ɔsɔre firi wufoɔ mu. Nti ɛnɛ de, mafa Kristo sɛ me wurade ne me kra agye nkwa. Mɛsom no me kwan nyinaa mu. Nti Awurade boa me. Anuanom, sɛ woka saa asɛm yi a, congratulations, ɛnɛ woabɛdane Nyame ba.